0: fear, baby.
1: I just want you to know that we can see.

Dzień dobry wszystkim. 12 maja, za oknem wiosna, to pora przecież radosna. Przywitaliśmy Was utworem zespołu The Wooden Tops. Utwór nazywa się The Last Time, a pochodzi z płyty Live Hypnobeat, bo ta płyta była numerem 1 na brytyjskich listach niezależnych wydawnictw w roku 1987. Władysław Bałtycki przed Wami. Oczywiście nie muszę dodawać, że rozpoczął się poranny zew, Wasz ulubiony program. 12 maja to 132 dzień w roku. Do końca pozostaje 233 dni. A imieniny obchodzą dzisiaj Achilles, Domicella, Domicjan, Domicjana, Dominik, Epifaniusz, Flawia, German, Imelda, Jan, Jazon, Joanna, Nawoja, Nereusz, Pankracy, Plautylla, Teodora i Wszemił. Wszystkiego najlepszego. Mamy święta międzynarodowe, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Światowy Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Ja mam chroniczne zmęczenie. Ja jestem cały czas zmęczony. Nie wiem dlaczego. Teraz mówię na serio. Od wielu, wielu lat najchętniej to mi się położył spać. Cukier w porządku. Czyli nie ma cukrzycy. Inne rzeczy też w porządku. A ja bym spał. Leżał sobie najchętniej pod jakąś palemką albo w cieniu przy brzegu oceanu, szumiącego zresztą delikatnie, i tak bym se dżemał. Przed nami grupa Danzig w utworze Tired of Being Alive.

Mamy teraz trzy święta, z czego dwa są poważne. Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Pamiętajcie, jak macie coś na skórze nietypowego, drałujcie, jak mówił mój tata, od razu do lekarza i się pytajcie, czy jest wszystko w porządku, bo potem może być po prostu za późno. No i mamy Dzień Wiedzy o Fibromialgii. To święto ma na celu uświadomić społeczeństwo, na czym polega fibromialgia. Ta choroba charakteryzująca się przewlekłym bólem mięśni jest wyjątkowo paskudna, bowiem trudno wskazać jej przyczyny. Towarzyszy jej duży ból, a objawy utrzymują się mimo leczenia. Mnie mięśnie bolą już od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu. Wszystkie. I te kapturowe, i te udowe, i te łydkowe, wszystkie. I tak jak powiedziałem wcześniej, najchętniej by się tam gdzieś na jakiejś plaży położył i bym je wygrzewał w południowym słoneczku. Mamy także dzisiaj Międzynarodowy Dzień Limeryków. To takie krótkie, żartobliwe utwory, pisane w pewien specyficzny sposób. Obchodzimy je 12 maja. Jest to dzień urodzin Edwarda Leara, który spopularyzował limeryki w połowie XIX wieku. A dziś warto poprawić sobie humor lekturą Anglika albo polskich pisarzy, na przykład Tuwima albo Szymborski. I teraz tak, z limerykami to jest taka sytuacja, że limeryk powinien być sprośny. Na wykładach, które miałem z Maciejem Słomczyńskim, on nam to właśnie wyjawił. Zresztą napisał fantastyczne limeryki plugawe, wydane paręnaście lat temu, żeby nie powiedzieć 20. No i to jest jakby kwintesencja tego, co ma być w tym limeryku. Dosadność, wulgarność, a nie jakieś ugrzecznione pitu-pitu. Limeryki powstały od nazwa Limerick, od nazwy miejscowości Limerick w Irlandii. Ponoć tam stacjonowały te wojska brytyjskie i no i jak im się nudziło, to zaczęli sobie układać różne rymowanki, właśnie sprośne najczęściej, bo to wojskowy humor tam brał górę i no i tak się zabawiali po prostu. Taka prosta sytuacja. Ja też popełniłem kilka limeryków, ale gdzieś mi się zapodziały. Nie wiem, może dzisiaj znajdę, to wam przeczytam. Póki co Peter Murphy śpiewa Marlene Dietrich Favorite Poem. I nie jest to bynajmniej limeryk.

No więc prawda jest taka, że próbowałem znaleźć jakiś limeryk napisany przeze mnie kiedyś tam, bo ostatnio to nie chce mi się pisać. No i chciałem go znaleźć, bo chciałem się pochwalić i zaspokoić własną próżność, no ale niestety nie znalazłem. Może za rok, jak to święto powróci, to wtedy będę mógł wyjść tutaj przed szereg i się zaprezentować. Jakie rocznice mamy? Polska. 12 maja w 1926 roku marszałek Józef Piłsudski rozpoczął przewrót majowy. Z reguły nie czytam żadnych politycznych sytuacji, ale no tutaj postanowiłem się zająć tą sprawą, ponieważ myślę, że teraz przydałby nam się taki marszałek Piłsudski, który by zrobił przewrót majowy następny i pogonił tych wszystkich dupków, którzy siedzą na Wiejskiej. Poustawiał po kątach. Przydałaby się porządna mietła, która by to wszystko poustawiała. No, taka jest prawda. A my mamy niestety taki genotyp, że będziemy stać w miejscu, jątrzyć, gadać. Który to jest zły, który to jest dobry. No i mówię wam, któregoś dnia nastąpi kolejny rozbiór naszego ładnego kraju. Tak, majowa rebelia. Posłuchajmy sobie Davida Bowie'ego w utworze Rebel, Rebel.

A teraz rocznice światowe. 12 maja w 1664 roku w ogrodach Wersalu odbyła się premiera komedii Moliera Świątoszek. W 1897 roku w Holandii znaleziono mumię bagienną dziewczyny Zide. Tych mumii znalezionych albo w bagnach, albo w torfach, w torfie, to jest kilka. I to w znalezionych w Holandii, czy w Irlandii, czy jeszcze w innych miejscach na świecie. One są fantastycznie zachowane. Można zbadać w ogóle treści żołądka, co gość jadł kilka tysięcy lat temu. No, jest to fantastyczna, pasjonująca sprawa. W 1941 roku Konrad Zuse zaprezentował w Berlinie pierwszy działający i w pełni automatyczny komputer Z3 o zmiennym programie. Patrzyłem się na zdjęcia, jak ten komputer wyglądał, więc nasze komputery, które mieliśmy w latach 80. Odry, to były pikuś przy tym komputerze. To był kawał szafy. Ten komputer pomagał w rozszyfrowaniu Enigmy. No ale guzik zrobił, bo przecież najwięcej zrobili nasi matematycy. No ale Anglicy niestety o tym nie wiedzą. No i nie przez przypadek nie wiedzą. W 1994 roku odbyła się premiera dramatu psychologicznego Trzy kolory czerwone w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Z tej trylogii moim ulubionym to jest chyba Biały. Fantastyczna historia gościa przemycającego siebie w walizce. W 1991 roku na mocy traktatu INF albo INF w Związku Sowieckim zniszczono ostatnią rakietę balistyczną SS-20. Powtarzam, ostatnią. No i co? I ktoś wierzycie, że tak, że oni już nie mają żadnej rakiety balistycznej SS-20? Dla mnie to jest kompletne nieprawdopodobieństwo. Po pierwsze, nie wierzy się Rosjanom, bo Rosjanie zawsze będą kłamać i będą robić wszystko pod siebie, w sensie pozytywnym, nie że zjedli coś złego i mają problemy żołądkowe, tylko robić to dla własnej korzyści. Więc ja nie wierzę osobiście, że już nie ma żadnej rakiety SS-20. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tam zdesperowany Putin wytoczył kilka tych rakiet teraz podczas ukraińskiej wojny. Posłuchajmy sobie utworu Rocket Fuel, a śpiewa grupa The Amorphous Androgynous.

0: You don't even understand what you're searching for.
1: But there must be a meaning.
0: Or there is nothing.
1: Stand still and listen.
2: Poranny zew. Ma się dobrze. Władysław Bałtycki przed mikrofonem ma się wspaniale. Jedziemy dalej. 12 maja w 1961 roku w Manchesterze w Anglii urodził się Bill Duffy, kompozytor i gitarzysta zespołu The Cult. W 1983 roku opuścił zespół Theatre of Hate, aby dołączyć do Dead Cult. W styczniu 1984 roku grupa zmieniła nazwę na The Cult. Fantastyczna grupa. Pierwsze płyty właśnie, 85, 6, 7 rok. Genialne. 12 maja w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ukazał się pierwszy album Jimiego Hendrixa, Are You Experienced? Album znalazł się na 15 miejscu na liście 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone, jako najwyżej sklasyfikowany w dorobku Jimiego Hendrixa. 12 maja w 2011 roku w Warszawie zmarł Piotr Stopa Żyżelewicz, perkusista znany m.in. z zespołów WW i Izrael. Stopa był też muzykiem tak znanych formacji jak m.in. Brygada Kryzys, Moskwa i Armia. Miał 46 lat. 12 maja w 1962 roku w Los Angeles urodził się Brett Gurewicz, znany jako Mr. Brett albo Brett Religion. Amerykański gitarzysta i autor tekstów amerykańskiego punkowego zespołu Bad Religion. Jest również producentem.

12 maja w 1959 roku urodził się Ray Gillen, wokalista w zespołach Black Sabbath, Blue Murder, Badlands i Phenomena. Zmarł w grudniu 1993 roku w wieku 34 lat. Zmarł na AIDS. Ten pan śpiewał w Black Sabbath i potem usłyszymy właśnie zespół Black Sabbath z jego wokalem. Ja pragnę podkreślić, że Black Sabbath dla mnie to jest tylko z Ozzy Osbornem na wokalu. Tam tych wokalistów przewinęło się kilku, lepszych lub gorszych, bardziej charyzmatycznych lub mniej, ale tylko Ozzy Osbourne sprostał temu zadaniu. No jednak jego potencjał jest nie do przecenienia. Lloyd Knepp, często niepoprawnie przedstawiany jako Nips, zmarł 12 maja w Kingston, w mieście, w którym się urodził w 1931 roku. To jamański perkusista, muzyk sesyjny Studio One, Clementa, Sir Coxstone'a, Doda, współzałożyciel i wieloletni członek zespołu The Skatalites, jeden z prekursorów muzyki ska i rocksteady. W roku 2007, 12 maja, Brian May, nomen omen, zespół Queen, zostaje objęty policyjną ochroną po tym, jak pewien schizofrenik zostawił w swoim domu list, w którym obwinia go za chorobę psychiczną, Briana Maya, i grozi mu śmiercią. Wiadomość zostaje opublikowana w Sunday Mirror następnego dnia wbrew woli Briana Maya. Wściekł się po prostu. Ja bym też się wściekł. 12 maja w 2008 roku wokalista i autor tekstów Neil Young ma pająka nazwanego jego imieniem. Amerykański biolog uniwersytecki Jason Bond odkrył nowy gatunek pająka i postanowił nazwać go na cześć swojego ulubionego muzyka. Myrmekiafila niliyangi została znaleziona w hrabstwie Jefferson w stanie Alabama w 2007 roku. Słuchamy po kolei. Grupa Black Sabbath w utworze Hard Life to Live. Następnie The Skatalites i Guns of Navarone, potem grupa Queen i Somebody to Love, a na koniec Neil Young w utworze Keep on Rocking in the Free World.

12 maja w 1986 roku Joe Strummer z grupy The Clash został pozbawiony prawa prowadzenia samochodów po tym, jak przyłapany został na jeździe po pijanemu. 12 maja w 1948 roku amerykański muzyk pochodzenia czeskiego, filmmaker, producent muzyczny, wokalista, autor piosenek, Ivan Kral, urodził się. Grał na basie, grał w zespole Blondie, grał dla Patti Smith, dla Iggy Popa. Jego piosenki nagrywali tacy artyści jak U2, Pearl Jam, David Bowie, Simple Minds i John Waite. Umarł w lutym 20 roku w wieku 71 lat. 12 maja w 1942 roku angielski rock'n'rollowiec, wokalista, autor piosenek, aktor urodził się, a nazywał się Ian Dury. Zmarł w 2000 roku w wieku 57 lat na raka. Słuchamy grupa The Clash, utwór Rock the Casbah, potem Patti Smith i utwór Rock and Roll Nigger i Ian Dury w utworze Sex and Drugs and Rock and Roll.

12 maja 1310 rok, Francja. Templariusze to zakon rycerski, jak wiemy, i to zakon był bogaty. Król Filip IV Piękny miał ochotę zgarnąć to bogactwo do własnej kieszeni. No więc łapie templariuszy, poddaje torturom tak długo, aż przyznają się do straszliwych zbrodni. Tego dnia 54 z nich spalono, czyli 12 maja w 1310 roku. Stos wielkiego mistrza zakonu Jakuba de Molay zapłonie prawie 4 lata później. Ponoć konając, de Molay wezwał króla i papieża przed boski trybunał. Papież umarł po miesiącu, a Filip Piękny, który jak niepięknie się zachował, 8 miesięcy później. I teraz pytanie jest takie, czy sprawiedliwości stało się zadość? No nie wiem. Filip de Molay został spalony 13, nie pamiętam jakiego miesiąca, ale to był 13 i w piątek. I z tego się wzięła ten przesąd o 13 piątku. Uważajcie, co mówicie w gniewie, bo wszystkie te rzeczy wypowiadane w emocjach to są właśnie klątwy. To są właśnie klątwy. Posłuchajmy sobie na koniec utworu grupy The Quakes w utworze It's a Curse. Ja się żegnam.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Chitat Nick i Leonard Lake. Charles Nick przyjechał z Hongkongu do Ameryki dzięki studenckiej wizie. Pierwszy raz został zauważony przez policję, gdy potrącił kogoś samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia. W północnej Kalifornii spotkał Leonarda Lake'a. Nie powinni się spotkać, obaj dokładnie się rozumieli i podzielali chęć stosowania przemocy. Na farmie torturowali i gwałcili liczne ofiary. Ponadto filmowali swoje zbrodnie. Akurat to ostatecznie stało się ich zgubą. Materiały wideo jako niepodważalne dowody wpadły w ręce FBI. Zbrodnia została odkryta w 1985 roku, po tym jak Lake odebrał sobie życie. Policjanci, którzy przeszukali jego rancho, znaleźli tam ludzkie szczątki jego ofiar. Nick został aresztowany w Kanadzie za kradzież w sklepie i przekazany władzom USA po długim procesie ekstradycji. Obecnie przebywa w celi śmierci.

0: policja kojarzy się.
1: Gwiazdkę, gwiazdkę.

0: Radio Odzew. To nie...
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Kwadrans literacki.
3: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Kapitan oraz inni moi przyjaciele raczyli wysłuchać mnie z uwagą i odebrali moje przemówienie w tym samym duchu, w jakim je wygłosiłem. Nie jest mi wiadome, by ono w jakimkolwiek sensie miało wywrzeć wpływ na dalszy bieg ich życia, natomiast później odbyłem długie rozmowy z kapitanem i innymi oficerami na statku na temat zachodniej cywilizacji. Mówiłem o tym, że cywilizacja Zachodu, w przeciwieństwie do wschodniej, jest przeważnie oparta na sile. Moi słuchacze odwoływali się do wyznawanej przeze mnie wiary, a jeden z nich, o ile sobie przypominam, był to kapitan, powiedział do mnie: wyobraźmy sobie, że biali zechcą wprowadzić w czyn swoje pogróżki. Jak zamierza pan dochować wiary swojej zasadzie niesprzeciwiania się złu? Na co odpowiedziałem: mam nadzieję, że Bóg obdarzy mnie odwagą i rozsądkiem, bym mógł im wybaczyć, a także powstrzyma mnie od pociągnięcia ich do odpowiedzialności prawnej. Nie żywię do nich urazy. Ubolewam jedynie nad ich ciemnotą i zacofaniem. Wiem, że ci ludzie są przekonani o słuszności tego, co teraz czynią. Nie mam żadnego powodu gniewać się na nich. Zapytujący mnie uśmiechali się. Możliwe, że niedowierzająco. Tymczasem dni wlokły się nieprawdopodobnie. Niepodobna było przewidzieć, kiedy może się skończyć okres kwarantanny. Oficer, w którego kompetencji znajdowały się te sprawy, powiedział, że obecnie przeszły one do innych instancji i że natychmiast po otrzymaniu odpowiednich instrukcji od rządu udzieli pozwolenia na lądowanie. W końcu wystosowano ultimatum do pasażerów i do mnie. Zaproponowano nam, abyśmy usłuchali, jeżeli nam życie miłe. W odpowiedzi na to ultimatum zarówno wszyscy pasażerowie, jak i ja obstawaliśmy przy przysługującym nam prawie lądowania w porcie Natal i podkreślaliśmy nasze nieugięte postanowienie wykonania tego, nie bacząc na wszelkie grożące nam niebezpieczeństwa. Kiedy 23 dzień dobiegał końca, obydwa statki otrzymały zezwolenie zawinięcia do portu i pozwolono pasażerom zejść na ląd. Próba. Statki zawinęły do doków, a pasażerowie zaczęli schodzić na brzeg. Mr. Escombe nadesłał list do kapitana statku, w którym powiadamiał, że wobec ogromnego wzburzenia, jakie panuje wśród białych z powodu mnie i mojej rodziny, byłoby wskazane, abyśmy wylądowali o zmroku, kiedy naczelny komendant portu, Mr. Tatam, będzie mógł eskortować nas do domu. Kapitan przekazał mi wiadomość i wyraził zgodę na tę propozycję, ale zdążyło minąć zaledwie pół godziny, kiedy do kapitana przybył Mr. Leighton, mówiąc: chciałbym zabrać ze sobą Mr. Gandhiego, jeżeli on nie ma nic przeciwko temu. Jako radca prawny linii okrętowej oświadczam panu, że nie miał pan obowiązku przekazywać wiadomości, jaką pan otrzymał od Mr. Escomba. Następnie Mr. Leighton przyszedł do mnie i powiedział coś w tym rodzaju: jeżeli się pan nie obawia, radziłbym, aby pańska żona wraz z dziećmi pojechała do domu Rustomdziego, a my udamy się tam pieszo. Nie jestem bynajmniej zdania, że powinien pan niczym złoczyńca o zmroku przekradać się do miasta. Nie sądzę również, aby istniała obawa, że ktokolwiek może panu zrobić coś złego. Wszędzie panuje spokój. Biali się porozchodzili. W każdym razie uważam, że nie powinien pan pokryjomu przybywać do miasta. Zgodziłem się z nim najzupełniej. Moja żona z dziećmi bezpiecznie przyjechały do domu Rustomdziego. Natomiast ja, za zgodą kapitana, zszedłem na ląd z Mr. Leightonem. Dom Rustomdziego znajdował się w odległości około 2 mil od portu. Wkrótce potem, kiedy znaleźliśmy się na brzegu, kilku wyrostków poznało mnie i zaczęło wołać: Gandhi, Gandhi! Z pół tuzina dorosłych nabiegło niebawem i przyłączyło się do ich okrzyków. Mr. Lloyton, w obawie, że tłum może się powiększyć, przywołał rikszę. Nigdy nie lubiłem korzystać z rikszy. Wtedy po raz pierwszy byłem do tego zmuszony. Ale gromada młodzików nie chciała mi pozwolić wsiąść do pojazdu. Chłopak, rikszarz, wystraszył się okropnie i umknął czym prędzej. Ruszyliśmy przed siebie, a tymczasem tłum rósł coraz bardziej. Także z trudem mogliśmy się posuwać dalej. Przede wszystkim otoczono Mr. Laytona i odłączono go ode mnie. Następnie tłum zaczął mnie obrzucać kamieniami, odłamkami cegieł i zgniłymi jajami. Ktoś zerwał mi z głowy turban, a inni zaczęli mnie bić i popychać. Byłem bliski omdlenia. Chwyciłem się sztachet koło jakiegoś domu i przystanąłem, by złapać nieco powietrza. Ale to było wręcz niemożliwe. Tłum coraz bardziej nacierał na mnie, okładając mnie pięściami. Przypadek sprawił, że w tej samej chwili ulicą przechodziła żona naczelnika miejscowej policji, która mnie znała. Ta dzielna kobieta podbiegła natychmiast do mnie, otworzyła parasol, mimo że wtedy wcale nie było słońca, i stanęła pomiędzy mną a tłumem. Umitygowało to nieco rozjuszony tłum, który nie mógł mi zadać uderzenia, nie narażając na szwank broniącej mnie mistrzyni Alexander. W tym samym czasie niektórzy spośród młodzieży indyjskiej, będącej świadkami całego zajścia, pobiegli do najbliższego urzędu policyjnego. Naczelnik policji, Mr. Alexander, niezwłocznie przysłał oddział policji, który otoczył mnie i eskortował, aż bezpiecznie dotarłem do domu. Pomoc przybyła w samą porę. Komisariat znajdował się po drodze i kiedy tam doszedłem, naczelny komendant policji zaproponował, bym się tam chwilowo schronił. Odmówiłem jednak, wyrażając mu przy tym swą wdzięczność. Ci ludzie z pewnością uspokoją się, gdy sobie uprzytomnią błąd, jaki popełnili, powiedziałem do niego. Mam zaufanie do ich poczucia przyzwoitości. Pod eskortą policji przybyłem bez przeszkód do domu Mr. Rustomdziego. Miałem na ciele pełno siniaków i tylko w jednym miejscu byłem skaleczony. Doktor Daddy Bardzior, nasz lekarz okrętowy, który się znalazł na miejscu, od razu okazał mi potrzebną pomoc. Wewnątrz domu panował spokój, natomiast na zewnątrz był on otoczony przez białych. Zbliżała się noc, tłum wył. Musimy dostać Gandiego! Szybko orientujący się komendant policji wnet znalazł się na miejscu, usiłując zapanować nad tłumem. Nie groził mu, lecz go rozśmieszał. Ale i on żywił pewne obawy, gdyż przysłał mi kartkę tej treści. Jeżeli chce pan uchronić dom swego przyjaciela przed zdemolowaniem, a także ocalić swą rodzinę, radziłbym opuścić ten dom w przebraniu. I oto jednego dnia zetknąłem się z dwoma wręcz rozbieżnymi stanowiskami. Kiedy zagrażające memu życiu niebezpieczeństwo było zaledwie przypuszczalne, Mr. Lloyton zaproponował mi, bym otwarcie stawił mu czoło. Przyjąłem tę radę. Natomiast, kiedy niebezpieczeństwo było jak najbardziej oczywiste, inny życzliwy mi człowiek radził mi coś wręcz przeciwnego i również się zgodziłem. Kto wie, czemu to zrobiłem? Czy dlatego, że zdawałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa zagrażającego memu życiu? Czy nie chciałem narażać domu mego przyjaciela na zdemolowanie? Czy wreszcie dlatego, że życie mojej żony i dzieci znalazło się w niebezpieczeństwie? Któż mógłby z całą pewnością stwierdzić, kiedy miałem rację? Czy wtedy, gdy odważnie stawiłem czoło niebezpieczeństwu, czy też gdy w przebraniu uciekłem przed nim? Nie jest łatwo wydać słuszny sąd o wydarzeniach, które już przeminęły. Jednakże jest rzeczą pożyteczną rozumieć je i w miarę możliwości wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość. Niemniej jednak trudno jest orzec, jak dany człowiek postąpi w ściśle określonych okolicznościach. Widzimy jednocześnie, że nie można wydawać sądu o człowieku na podstawie jego postępków, zwłaszcza jeśli nie posiada się dostatecznych danych. Tak czy inaczej, przygotowania przedsięwzięte dla wymknięcia się sprawiły, że zapomniałem o doznanych obrażeniach. Zgodnie z radą głównego komendanta policji ubrałem się w mundur policjanta Indusa, głowę obwiązałem chustką z madrasu, która miała mi zastąpić hełm. Towarzyszyli mi dwaj detektywi, przy czym jeden był przebrany za hinduskiego kupca, i miał twarz pomalowaną na ciemny kolor, by wyglądać jak Indus. Nie pamiętam, jak był przebrany drugi agent. Przez boczną ścieżkę przedostaliśmy się do sąsiedniego sklepu i przeciskając się pomiędzy wypełnionymi workami poukładanymi w magazynie, wydostaliśmy się furtką wiodącą do sklepu i torując sobie drogę poprzez zgromadzony przed nim tłum, dotarliśmy aż do powozu, który czekał na mnie u wylotu ulicy. Odjechaliśmy tym powozem do tego samego budynku policyjnego, gdzie na krótko przedtem Mr. Alexander radził mi się schronić. Tym razem przyjąłem jego zaproszenie, a policyjnym agentom podziękowałem za opiekę, którą mnie otoczyli. W tym samym czasie, kiedy ja ratowałem się ucieczką, Mr. Alexander powstrzymywał tłum, zabawiając go śpiewaniem piosenki. Powiesimy starego Gandiego na kwaśnej jabłoni. Kiedy go powiadomiono, że szczęśliwie dotarłem do budynku policyjnego, oznajmił zgromadzonemu tłumowi, co następuje. A więc posłuchajcie. Wasza niedoszła ofiara umknęła pomyślnie przez sąsiadujący z domem sklep. Najlepiej zrobicie, jeżeli pójdziecie teraz wszyscy do domu. Jedni śmiali się, drudzy złościli, a jeszcze inni nie chcieli uwierzyć w to, co usłyszeli. W takim razie, powiedział do nich naczelny komendant policji, skoro mi nie wierzycie, wybierzcie dwóch delegatów, którym pozwolę wejść do domu. Jeżeli znajdą Gandiego, wydam go wam chętnie. Ale jeśli go tam nie ma, musicie się rozejść. Jestem pewien, że nie macie zamiaru zdemolować domu Mr. Rustomdziego, ani nie wyrządzicie krzywdy żonie i dzieciom Gandiego. Tłum wysłał swoich delegatów, aby przeszukali dom. Wrócili wkrótce z niepomyślną wiadomością. Tłum w końcu się rozproszył, podziwiając spryt naczelnego komendanta, z jakim potrafił opanować całą sytuację. Tylko nieliczni awanturowali się i złorzeczyli. Nieżyjący już Lord Chamberlain, który w owych czasach był ministrem brytyjskim do spraw kolonii, nadesłał depeszę do rządu Natalu, domagając się pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej moich prześladowców. Mr. Escombe wezwał mnie do siebie, wyraził ubolewanie z powodu obrażeń, jakich doznałem, i przy tej sposobności powiedział mi: niech mi pan wierzy, że najmniejsze obrażenie, na jakie był pan narażony, sprawia mi ogromną przykrość. Miał pan prawo pójść za radą Mr. Leightona i stawić czoło niebezpieczeństwu. Jestem jednak przekonany, że gdyby pan raczej posłuchał mojej rady, wszystkie te nad wyraz przykre wydarzenia nie miałyby miejsca. Jeżeli potrafi pan ustalić napastników, gotów jestem ich aresztować i pociągnąć do odpowiedzialności. Mr. Chamberlain również życzy sobie, abym tak postąpił. Oto co odpowiedziałem na te słowa. Nie mam zamiaru pociągać kogokolwiek do odpowiedzialności. Możliwe, że potrafiłbym poznać jednego lub dwóch spośród nich, ale jaki pożytek z tego, że zostaną ukarani? A poza tym winę ponoszą nie tylko moi napastnicy. Wmówiono im, jakobym miał wysunąć nieuzasadnione zarzuty przeciwko białym mieszkającym w Natalu i oszkalował ich. Jeżeli uwierzyli w to, nic dziwnego, że byli doprowadzeni do wściekłości. Wina spada na przywódców i, pozwoli pan, że mu to oświadczę, na pana również. Mógł pan przecież właściwie usposobić opinię publiczną, ale pan także uwierzył Reuterowi i zapewniał, że prawdopodobnie pozwoliłem sobie na przesadne słowa. Nie mam zamiaru sadzać kogokolwiek na ławie oskarżonych. Jestem przekonany, że kiedy ci ludzie dowiedzą się prawdy, sami pożałują tego, co zrobili. Czy nie zechciałby pan złożyć tego oświadczenia na piśmie? Zapytał mnie Mr. Escombe. Muszę dać telegraficzną odpowiedź ministrowi w tej sprawie. Nie chciałbym, aby pan składał jakiekolwiek oświadczenia w pośpiechu. Jeżeli pan sobie życzy, może pan przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi zasięgnąć rady Mr. Leightona oraz innych pańskich przyjaciół. Muszę jednak stwierdzić, że rezygnując z przysługującego panu prawa pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, ułatwia mi pan w dużym stopniu zadanie przywrócenia spokoju, jednocześnie zyskując bardzo wiele w oczach opinii publicznej. Dziękuję panu. Nie mam potrzeby zasięgania niczyjej rady. Powziąłem decyzję, zanim przyszedłem tutaj. W moim przekonaniu nie powinienem pociągać do odpowiedzialności napastników. Gotów jestem złożyć to panu na piśmie. Następnie złożyłem mu odpowiednie oświadczenie.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Tu Ireneusz Kostka i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną w styczniu tego roku. Płyta zespołu Buzzcocks. Tak, tak. Płyta zespołu Buzzcocks. Attitude Adjustment. Tak się nazywa to dzieło. 8 lat po śmierci Pete'a Shelley'a, Buzzcocks pierwszy i najlepszy brytyjski zespół pop-punkowy wciąż działa, choć nie każdy ich za takich uznaje. Dowcipne, ostre jak brzytwa teksty piosenek Shelley'a i piskliwy, pełen pasji wokal były niezwykle ważną częścią ich najlepszych dokonań, a podczas gdy gitarzysta Steve Diggle napisał wiele dobrych piosenek dla grupy, był on George'em Harrisonem Buzzcocksów, bardzo dobrym autorem piosenek w zespole, który już miał świetną markę i świetnego innego autora. Można było się spodziewać, że zespół brzmiał inaczej na Sonics in the Soul z 22 roku, ich pierwszej płycie długogrającej z Diglem jako wokalistą i jedynym autorem piosenek, a ich drugi album po Shelley'u, Attitude Adjustment, z tego roku podąża za tym przykładem. Czysta energia klasycznego Buzzcocks została nieco wyciszona ze spokojniejszymi tempami i mniej agresywnym tonem. Ta muzyka to dojrzały, żywiołowy pop, melodyjny i dobrze skomponowany, z dużą ilością masywnych gitar, podczas gdy teksty poruszają ludzkie słabości i złożoność relacji, religii, wojska i wolności osobistej. Wszystko jest w porządku, ale brakuje mu ekscytacji z lat świetności Buzzcocks. Głupotą byłoby wyobrażać sobie, że 70-letni Steve Diggle będzie brzmiał tak mocno i energicznie jak w wieku 20 lat, ale w zespole, którego znakiem rozpoznawczym był wściekły, melodyjny atak, bardziej wyważone podejście sprawia, że Attitude Adjustment brzmi jak coś, co nigdy do końca nie dorównuje niebezpieczeństwu i ambicji muzyki, która rozsławiła Buzzcocks. Podobnie jak na Sonics in the Soul, na Attitude Adjustment do Diggle'a w studiu dołącza basista Chris Remington i perkusista Danny Ferrand. Solidna i użyteczna sekcja rytmiczna, która utrzymuje tempo z niemałym stopniem umiejętności i siły, ale nie potrafią zmusić swojego lidera zespołu do mocniejszego uderzenia, lub włożenia więcej ognia w jego występy. Podobnie jak Sonics in the Soul. Brzmi to jak album Steve'a Diggle'a, a nie jak coś od Buzzcocks. Oczywiście Diggle ma pełne prawo nagrywać pod szyldem swojego zespołu, który istnieje od prawie 50 lat i tylko głupiec lub malcontent twierdziłby inaczej. To powiedziawszy, nazywanie grupy Buzzcocks tworzy oczekiwania, których album po prostu nie spełnia. Steve Diggle Group prawdopodobnie nie sprzedałby tylu jednostek co Buzzcocks, ale używanie tej nazwy nie daje do końca jasnego obrazu tego, co ten talentowany wokalista i gitarzysta robi w 2026 roku. No to zerknijmy na tytuły utworów. Queen of the Sin, Games, Seeing Daylight, Poetic Machine Gun, Tears of Golden Girl, Heavy Streets, One of the Universe Part 1, All Gone to War, One of the Universe Part 2, Jesus at the Wheel, Just Dream I Followed, Failing Upright, Uptight, przepraszam, Break That Ball and Chain i na koniec The Greatest of Them All. Grupa The Buzzcocks, płyta zatytułowana Attitude Adjustment, rok 2026. Wysłuchajcie sami i stwierdźcie, co o tym myślicie. Miłych wrażeń.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Surinam. Od 1666 roku była to kolonia holenderska. Holandia oferowała kolonialistom perspektywy ogromnego zysku oraz możliwość otrzymania ziemi wraz z niewolnikami, najczęściej przywiezionymi z Afryki. Uprawiano tam głównie trzcinę cukrową, bawełnę czy kawę. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w 1975 roku. Pomimo tego, że Surinam liczy obecnie tylko 600 tysięcy mieszkańców, to wydał na świat wielu znanych piłkarzy. Wśród nich można by wymienić Clarence'a Seedorfa, Patricka Kluiverta czy Edgara Davidsa. Głównie grali w holenderskich drużynach. W zeszłym miesiącu w kraju wybuchły antyrządowe protesty. W trakcie szturmu na parlament aresztowano 50 uczestników zamieszek, a 20 osób zostało rannych. Na ulice wyszły tysiące ludzi, protestując przeciwko inflacji. Najpopularniejszą atrakcją Surinamu jest miasto Paramaribo, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To piękne miasto zachowało swój kolonialny charakter z czasów holenderskiej kolonizacji i oferuje wiele zabytków architektonicznych, takich jak na przykład Katedra Świętego Piotra i Pawła czy Synagoga Neve Shalom.

Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są też tacy, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są też tacy, co biją, gdyż zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią słabe ofiary, lubią by bicie porządnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są też tacy, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijackim amoku. Lecz są też tacy, co muszą być, by bronić się przed biciem, gdy nie da się uciekać.

Przewiozła mnie karetka. Było całkiem śmiesznie, może trochę strasznie, mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku, brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną, lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało, tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno, chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

pędził jak szalony w czerwonym kasku. Kupię sobie narty, diabły jedne wszystko, tak jak Piotrek Żyda, skoczę życia odchłań. Rozdanie całkiem nowe, w końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz, ten plan jest doskonały. Śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały, śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zabójca ze złotego stanu. Joseph James DeAngelo Jr. Przez ponad 10 lat snuł plany w amerykańskim stanie Kalifornia. W latach 70. i 80. zabił kilkanaście osób. Dopiero 4 dekady później 74-letni mężczyzna został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Przez prawie 20 lat DeAngelo przemierzał nocą przedmieścia Kalifornii, mordując niczego nie podejrzewających mieszkańców. Używał noży, pistoletów, lin i sznurowadeł. DeAngelo napadał na pary, związywał mężów i gwałcił ich żony. Przed zabiciem swoich ofiar zawsze długo i brutalnie je dręczył. Zwykle przebywał na miejscu zbrodni jeszcze przez jakiś czas, częstował się jedzeniem z lodówki, w ten sposób pozostawiał ogromną liczbę śladów DNA. Właśnie to stało się jego zgubą. Policja szukała informacji genetycznych na platformach do badań genealogicznych. Tam natknęła się na informacje od krewnych zabójcy ze złotego stanu. Mieszkał z jedną ze swoich córek, dopóki policja nie uznała go winnym przestępstw. Po ponad 40 latach krewni ofiar wreszcie doczekali się długo wyczekiwanej sprawiedliwości. DeAngelo ostatecznie został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lucia Zarate, Meksykanka, odnotowana w Księdze Rekordów Guinnessa jako najlżejsza osoba dorosła, u której dokonano pomiaru wagi ciała. W wieku 17 lat ważyła 2100 gram. Kobieta urodziła się w 1864 roku. W książce z 1876 roku opublikowanej przez Oxford University omówiono wizytę u Zarate złożoną przez kilku lekarzy, którzy nie mogli z pewnością zweryfikować, czy ma 12 lat, ale dzięki jej rozwojowi dentystycznemu mogli ustalić, że ma co najmniej 6 lat. Cierpiała na rzadką chorobę określaną w terminologii medycznej jako MOPD2, osteodysplastyczną karłowatość pierwotną Majewskiego typu drugiego. Była też pierwszym udokumentowanym przypadkiem tego schorzenia. Wzrost i waga, które osiągnęła w pierwszym roku życia, nie uległy większym zmianom przez całe jej życie. Lucia miała 51 cm wzrostu, a obwód jej łydki nie przekraczał 10 cm. Jednak kobieta cieszyła się dobrym zdrowiem. Oprócz ojczystego języka hiszpańskiego posługiwała się także w niewielkim stopniu angielskim. W 1881 roku udała się w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie została przyjęta na audiencję przez królową Wiktorię. Urządzone w domu rodzinnym Lucji w Campo Ala muzeum eksponuje rzeczy osobiste i pamiątki z jej występów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Templariusze. W 1118 roku Hugo de Pine z Szampanii i jego 6 towarzyszy złożyli pierwsze śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę. W czasach względnego pokoju templariusze mieli bronić bezpieczeństwa pielgrzymów na szlakach prowadzących do Ziemi Świętej. Do Polski trafili około 1155 roku. Pierwszą siedzibą, tak zwaną komandorię, założyli na początku XIII wieku na ziemi otrzymanej od księcia śląskiego Henryka Brodatego. Było ich nie więcej niż 200, w większości cudzoziemców. W Europie szybko stali się potęgą militarną i finansową. Na początku XIV wieku zakon był w posiadaniu 870 zamków, komandorii i mniejszych ośrodków. Liczył około 7 tysięcy rycerzy, braci służebnych i kapelanów. Razem z weteranami, urzędnikami i poddanymi templariuszy było to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzięki papieskim przywilejom mieli własnych spowiedników i nie płacili podatków. Trudno powiedzieć, jaki charyzmat obecnie ma zakon. Głównym zadaniem wspólnoty jest pomoc charytatywna. To kontynuacja średniowiecznego etosu rycerskiego. Za jedną z 8 cnót rycerskich uznawane było bycie miłosiernym, a ważnym punktem kodeksu była obrona słabych i potrzebujących pomocy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gledicia trójcierniowa, potocznie znana jako honey locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości, dlatego bezwzględnie nie powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przez niemal 60 lat rząd Stanów Zjednoczonych zaprzeczał istnieniu Strefy 51 i dopiero w 2013 roku CIA oficjalnie potwierdziło istnienie takiej placówki. Odtajnione wówczas dokumenty sprawiły, że świat usłyszał o ściśle tajnych projektach, takich jak na przykład Oxcart, o którym dziś wiemy, że były to samoloty szpiegowskie A-12, które miały latać na wysokości 27 km nad terenem Związku Radzieckiego i pozyskiwać dane wywiadowcze.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gambia. Gambia to najmniejsze państwo kontynentalnej Afryki, mniejsze od większości polskich województw. Swoją nazwę zawdzięcza rzece Gambii, wzdłuż której ciągną się granice kraju. Na tym niewielkim obszarze znajdują się piękne plaże i tropikalne lasy, dlatego Gambia jest chętnie odwiedzana przez turystów. Niestety, dużym problemem jest seksturystyka. To, co może Was jednak zaskoczyć, to fakt, że w tym przypadku klientami są najczęściej kobiety, głównie z Wielkiej Brytanii. Młodzi mężczyźni szukają potencjalnych partnerek wśród starszych Europejek odpoczywających na plaży. W zamian oczekują prezentów, pieniędzy lub wizy do innego kraju. Dla kobiet, które we własnym kraju czują się zaniedbane, wygląda to jak gorący wakacyjny romans, a często po powrocie do kraju wciąż przesyłają pieniądze do Gambii.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Kapitan oraz inni moi przyjaciele raczyli wysłuchać mnie z uwagą i odebrali moje przemówienie w tym samym duchu, w jakim je wygłosiłem. Nie jest mi wiadome, by ono w jakimkolwiek sensie miało wywrzeć wpływ na dalszy bieg ich życia, natomiast później odbyłem długie rozmowy z kapitanem i innymi oficerami na statku na temat zachodniej cywilizacji. Mówiłem o tym, że cywilizacja Zachodu, w przeciwieństwie do wschodniej, jest przeważnie oparta na sile. Moi słuchacze odwoływali się do wyznawanej przeze mnie wiary, a jeden z nich, o ile sobie przypominam, był to kapitan, powiedział do mnie: wyobraźmy sobie, że biali zechcą wprowadzić w czyn swoje pogróżki. Jak zamierza pan dochować wiary swojej zasadzie niesprzeciwiania się złu? Na co odpowiedziałem: mam nadzieję, że Bóg obdarzy mnie odwagą i rozsądkiem, bym mógł im wybaczyć, a także powstrzyma mnie od pociągnięcia ich do odpowiedzialności prawnej. Nie żywię do nich urazy. Ubolewam jedynie nad ich ciemnotą i zacofaniem. Wiem, że ci ludzie są przekonani o słuszności tego, co teraz czynią. Nie mam żadnego powodu gniewać się na nich. Zapytujący mnie uśmiechali się. Możliwe, że niedowierzająco. Tymczasem dni wlokły się nieprawdopodobnie. Niepodobna było przewidzieć, kiedy może się skończyć okres kwarantanny. Oficer, w którego kompetencji znajdowały się te sprawy, powiedział, że obecnie przeszły one do innych instancji i że natychmiast po otrzymaniu odpowiednich instrukcji od rządu udzieli pozwolenia na lądowanie. W końcu wystosowano ultimatum do pasażerów i do mnie. Zaproponowano nam, abyśmy usłuchali, jeżeli nam życie miłe. W odpowiedzi na to ultimatum zarówno wszyscy pasażerowie, jak i ja obstawaliśmy przy przysługującym nam prawie lądowania w porcie Natal i podkreślaliśmy nasze nieugięte postanowienie wykonania tego, nie bacząc na wszelkie grożące nam niebezpieczeństwa. Kiedy 23 dzień dobiegał końca, obydwa statki otrzymały zezwolenie zawinięcia do portu i pozwolono pasażerom zejść na ląd. Próba. Statki zawinęły do doków, a pasażerowie zaczęli schodzić na brzeg. Mr. Escombe nadesłał list do kapitana statku, w którym powiadamiał, że wobec ogromnego wzburzenia, jakie panuje wśród białych z powodu mnie i mojej rodziny, byłoby wskazane, abyśmy wylądowali o zmroku, kiedy naczelny komendant portu, Mr. Tatam, będzie mógł eskortować nas do domu. Kapitan przekazał mi wiadomość i wyraził zgodę na tę propozycję, ale zdążyło minąć zaledwie pół godziny, kiedy do kapitana przybył Mr. Leighton, mówiąc: chciałbym zabrać ze sobą Mr. Gandiego, jeżeli on nie ma nic przeciwko temu. Jako radca prawny linii okrętowej oświadczam panu, że nie miał pan obowiązku przekazywać wiadomości, jaką pan otrzymał od Mr. Escomba. Następnie Mr. Leighton przyszedł do mnie i powiedział coś w tym rodzaju: jeżeli się pan nie obawia, radziłbym, aby pańska żona wraz z dziećmi pojechała do domu Rustomdziego, a my udamy się tam pieszo. Nie jestem bynajmniej zdania, że powinien pan niczym złoczyńca o zmroku przekradać się do miasta. Nie sądzę również, aby istniała obawa, że ktokolwiek może panu zrobić coś złego. Wszędzie panuje spokój, biali się porozchodzili. W każdym razie uważam, że nie powinien pan pokryjomu przybywać do miasta. Zgodziłem się z nim najzupełniej. Moja żona z dziećmi bezpiecznie przyjechały do domu Rustomdziego, natomiast ja za zgodą kapitana zszedłem na ląd z Mr. Leightonem. Dom Rustomdziego znajdował się w odległości około 2 mil od portu. Wkrótce potem, kiedy znaleźliśmy się na brzegu, kilku wyrostków poznało mnie i zaczęło wołać: Gandhi, Gandhi! Z pół tuzina dorosłych nabiegło niebawem i przyłączyło się do ich okrzyków. Mr. Leighton, w obawie, że tłum może się powiększyć, przywołał rikszę. Nigdy nie lubiłem korzystać z rikszy. Wtedy po raz pierwszy byłem do tego zmuszony. Ale gromada młodzików nie chciała mi pozwolić wsiąść do pojazdu. Chłopak, rikszarz, wystraszył się okropnie i umknął czym prędzej. Ruszyliśmy przed siebie, a tymczasem tłum rósł coraz bardziej, także z trudem mogliśmy się posuwać dalej. Przede wszystkim otoczono Mr. Laytona i odłączono go ode mnie. Następnie tłum zaczął mnie obrzucać kamieniami, odłamkami cegieł i zgniłymi jajami. Ktoś zerwał mi z głowy turban, a inni zaczęli mnie bić i popychać. Byłem bliski omdlenia. Chwyciłem się sztachet koło jakiegoś domu i przystanąłem, by złapać nieco powietrza. Ale to było wręcz niemożliwe. Tłum coraz bardziej nacierał na mnie, okładając mnie pięściami. Przypadek sprawił, że w tej samej chwili ulicą przechodziła żona naczelnika miejscowej policji, która mnie znała. Ta dzielna kobieta podbiegła natychmiast do mnie, otworzyła parasol, mimo że wtedy wcale nie było słońca, i stanęła pomiędzy mną a tłumem. Umitygowało to nieco rozjuszony tłum, który nie mógł mi zadać uderzenia, nie narażając na szwank broniącej mnie mistrzyni Alexander. W tym samym czasie niektórzy spośród młodzieży indyjskiej, będącej świadkami całego zajścia, pobiegli do najbliższego urzędu policyjnego. Naczelnik policji, Mr. Alexander, niezwłocznie przysłał oddział policji, który otoczył mnie i eskortował, aż bezpiecznie dotarłem do domu. Pomoc przybyła w samą porę. Komisariat znajdował się po drodze i kiedy tam doszedłem, naczelny komendant policji zaproponował, bym się tam chwilowo schronił. Odmówiłem jednak, wyrażając mu przy tym swą wdzięczność. Ci ludzie z pewnością uspokoją się, gdy sobie uprzytomnią błąd, jaki popełnili, powiedziałem do niego. Mam zaufanie do ich poczucia przyzwoitości. Pod eskortą policji przybyłem bez przeszkód do domu Mr. Rustamdziego. Miałem na ciele pełno siniaków i tylko w jednym miejscu byłem skaleczony. Doktor Daddy Bardzior, nasz lekarz okrętowy, który się znalazł na miejscu, od razu okazał mi potrzebną pomoc. Wewnątrz domu panował spokój, natomiast na zewnątrz był on otoczony przez białych. Zbliżała się noc, tłum wył. Musimy dostać Gandiego! Szybko orientujący się komendant policji wnet znalazł się na miejscu, usiłując zapanować nad tłumem. Nie groził mu, lecz go rozśmieszał. Ale i on żywił pewne obawy, gdyż przysłał mi kartkę tej treści. Jeżeli chce pan uchronić dom swego przyjaciela przed zdemolowaniem, a także ocalić swą rodzinę, radziłbym opuścić ten dom w przebraniu. I oto jednego dnia zetknąłem się z dwoma wręcz rozbieżnymi stanowiskami. Kiedy zagrażające memu życiu niebezpieczeństwo było zaledwie przypuszczalne, Mr. Layton zaproponował mi, bym otwarcie stawił mu czoło. Przyjąłem tę radę. Natomiast kiedy niebezpieczeństwo było jak najbardziej oczywiste, inny życzliwy mi człowiek radził mi coś wręcz przeciwnego i również się zgodziłem. Kto wie, czemu to zrobiłem? Czy dlatego, że zdawałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa zagrażającego memu życiu? Czy nie chciałem narażać domu mego przyjaciela na zdemolowanie? Czy wreszcie dlatego, że życie mojej żony i dzieci znalazło się w niebezpieczeństwie? Któż mógłby z całą pewnością stwierdzić, kiedy miałem rację? Czy wtedy, gdy odważnie stawiłem czoło niebezpieczeństwu, czy też gdy w przebraniu uciekłem przed nim? Nie jest łatwo wydać słuszny sąd o wydarzeniach, które już przeminęły. Jednakże jest rzeczą pożyteczną rozumieć je i w miarę możliwości wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość. Niemniej jednak trudno jest orzec, jak dany człowiek postąpi w ściśle określonych okolicznościach. Widzimy jednocześnie, że nie można wydawać sądu o człowieku na podstawie jego postępków, zwłaszcza jeśli nie posiada się dostatecznych danych. Tak czy inaczej, przygotowania przedsięwzięte dla wymknięcia się sprawiły, że zapomniałem o doznanych obrażeniach. Zgodnie z radą głównego komendanta policji ubrałem się w mundur policjanta Indusa, głowę obwiązałem chustką z madrasu, która miała mi zastąpić hełm. Towarzyszyli mi dwaj detektywi, przy czym jeden był przebrany za hinduskiego kupca i miał twarz pomalowaną na ciemny kolor, by wyglądać jak Indus. Nie pamiętam, jak był przebrany drugi agent. Przez boczną ścieżkę przedostaliśmy się do sąsiedniego sklepu i przeciskając się pomiędzy wypełnionymi workami poukładanymi w magazynie, wydostaliśmy się furtką wiodącą do sklepu i torując sobie drogę poprzez zgromadzony przed nim tłum, dotarliśmy aż do powozu, który czekał na mnie u wylotu ulicy. Odjechaliśmy tym powozem do tego samego budynku policyjnego, gdzie na krótko przedtem Mr. Alexander radził mi się schronić. Tym razem przyjąłem jego zaproszenie, a policyjnym agentom podziękowałem za opiekę, którą mnie otoczyli. W tym samym czasie, kiedy ja ratowałem się ucieczką, Mr. Alexander powstrzymywał tłum, zabawiając go śpiewaniem piosenki. Powiesimy starego Gandiego na kwaśnej jabłoni. Kiedy go powiadomiono, że szczęśliwie dotarłem do budynku policyjnego, oznajmił zgromadzonemu tłumowi, co następuje. A więc posłuchajcie. Wasza niedoszła ofiara umknęła pomyślnie przez sąsiadujący z domem sklep. Najlepiej zrobicie, jeżeli pójdziecie teraz wszyscy do domu. Jedni śmiali się, drudzy złościli, a jeszcze inni nie chcieli uwierzyć w to, co usłyszeli. W takim razie, powiedział do nich naczelny komendant policji, skoro mi nie wierzycie, wybierzcie dwóch delegatów, którym pozwolę wejść do domu. Jeżeli znajdą Gandiego, wydam go wam chętnie. Ale jeśli go tam nie ma, musicie się rozejść. Jestem pewien, że nie macie zamiaru zdemolować domu Mr. Rustomdziego, ani nie wyrządzicie krzywdy żonie i dzieciom Gandiego. Tłum wysłał swoich delegatów, aby przeszukali dom. Wrócili wkrótce z niepomyślną wiadomością. Tłum w końcu się rozproszył, podziwiając spryt naczelnego komendanta, z jakim potrafił opanować całą sytuację. Tylko nieliczni awanturowali się i złorzeczyli. Nieżyjący już Lord Chamberlain, który w owych czasach był ministrem brytyjskim do spraw kolonii, nadesłał depeszę do rządu Natalu, domagając się pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej moich prześladowców. Mr. Escombe wezwał mnie do siebie, wyraził ubolewanie z powodu obrażeń, jakich doznałem, i przy tej sposobności powiedział mi: niech mi pan wierzy, że najmniejsze obrażenie, na jakie był pan narażony, sprawia mi ogromną przykrość. Miał pan prawo pójść za radą Mr. Leightona i stawić czoło niebezpieczeństwu. Jestem jednak przekonany, że gdyby pan raczej posłuchał mojej rady, wszystkie te nad wyraz przykre wydarzenia nie miałyby miejsca. Jeżeli potrafi pan ustalić napastników, gotów jestem ich aresztować i pociągnąć do odpowiedzialności. Mr. Chamberlain również życzy sobie, abym tak postąpił. Oto co odpowiedziałem na te słowa. Nie mam zamiaru pociągać kogokolwiek do odpowiedzialności. Możliwe, że potrafiłbym poznać jednego lub dwóch spośród nich, ale jaki pożytek z tego, że zostaną ukarani? A poza tym winę ponoszą nie tylko moi napastnicy. Wmówiono im, jakobym miał wysunąć nieuzasadnione zarzuty przeciwko białym mieszkającym w Natalu i oszkalował ich. Jeżeli uwierzyli w to, nic dziwnego, że byli doprowadzeni do wściekłości. Wina spada na przywódców i, pozwoli pan, że mu to oświadczę, na pana również. Mógł pan przecież właściwie usposobić opinię publiczną, ale pan także uwierzył Reuterowi i zapewniał, że prawdopodobnie pozwoliłem sobie na przesadne słowa. Nie mam zamiaru sadzać kogokolwiek na ławie oskarżonych. Jestem przekonany, że kiedy ci ludzie dowiedzą się prawdy, sami pożałują tego, co zrobili. Czy nie zechciałby pan złożyć tego oświadczenia na piśmie? Zapytał mnie Mr. Escombe. Muszę dać telegraficzną odpowiedź ministrowi w tej sprawie. Nie chciałbym, aby pan składał jakiekolwiek oświadczenia w pośpiechu. Jeżeli pan sobie życzy, może pan przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi zasięgnąć rady Mr. Leightona oraz innych pańskich przyjaciół. Muszę jednak stwierdzić, że rezygnując z przysługującego panu prawa pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, ułatwia mi pan w dużym stopniu zadanie przywrócenia spokoju, jednocześnie zyskując bardzo wiele w oczach opinii publicznej. Dziękuję panu. Nie mam potrzeby zasięgania niczyjej rady. Powziąłem decyzję, zanim przyszedłem tutaj. W moim przekonaniu nie powinienem pociągać do odpowiedzialności napastników. Gotów jestem złożyć to panu na piśmie. Następnie złożyłem mu odpowiednie oświadczenie.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

ciemna ćma walczy o życie diabelnie mocno. Żyć jej się chce, pędzi do światła, pędzi na oślep.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Donosicielstwo w PRL-u miało głęboki i długotrwały wpływ na społeczeństwo polskie. System ten nie tylko służył do utrzymania kontroli nad obywatelami poprzez władze komunistyczne, ale także wprowadzał atmosferę nieufności i strachu w codziennym życiu. Ludzie często nie wiedzieli, komu mogą zaufać, a obawa przed donosicielem wśród znajomych, sąsiadów czy nawet członków rodziny była realna. Donosicielstwo w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej było zjawiskiem powszechnym i stanowiło ważny element systemu opresji i kontroli społeczeństwa przez władze komunistyczne. Donosicielstwo miało różny charakter, od zmuszania przez władze po tak zwane donosicielstwo ochotnicze. System totalitarny wykorzystywał najniższe ludzkie instynkty, takie jak zazdrość czy chęć zaszkodzenia innym, do manipulowania i kontrolowania życia społeczno-politycznego. Donosy były używane nie tylko do niszczenia konkretnych przeciwników, ale również do pozyskiwania informacji o innych obywatelach. Nagrody dla donosicieli mogły obejmować nie tylko pieniądze, ale także pomoc w otrzymaniu mieszkania czy pracy. Przykładowo Marian Strużyński vel Marian Reniak za wydanie kilkudziesięciu żołnierzy ugrupowań niepodległościowych otrzymał stałą pensję i prezenty, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Inny agent, znany jako TW Górnik za wydanie żołnierzy batalionu Zośka, otrzymał co najmniej 5 tysięcy złotych, co było znaczną sumą w porównaniu ze średnią pensją wynoszącą około 600 złotych. Donosicielstwo w PRL-u było więc nie tylko narzędziem represji, ale dla niektórych stanowiło sposób na uzyskanie korzyści materialnych i społecznych.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Piekarz-rzeźnik Robert Hansen. Piekarz-rzeźnik Robert Hansen jest prawdopodobnie najbardziej znanym seryjnym mordercą na Alasce. Tam porywał kobiety i zabierał je na pustynię, gdzie polował na nie jak na bydło. Jeszcze bardziej przerażające było to, dlaczego nikt go nie podejrzewał. Z pozoru był idealnym, pokojowo nastawionym mężem i pracował jako piekarz. W sumie Hansen porwał aż 17 kobiet, które zawsze najpierw zabierał do swojej piwnicy, gdzie je wiązał, torturował i gwałcił. Następnie wywoził na pustynię, gdzie polował na nie z karabinem i nożem, a w końcu brutalnie zabijał. Jednak jego ostatniej ofierze udało się uciec. Dzięki jej zeznaniom policji udało się złapać Roberta. W 1983 roku został skazany na 460 lat więzienia, aż do śmierci w 2014 roku.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władek Bałtycki przed mikrofonem. Zapraszam na program z archiwum 4AD. To taka wytwórnia, która puszcza całkiem niezłe bendy. Dziś mam zamiar przedstawić zespół o nazwie wokalistkę o nazwie Pixex. Płyta nazywa się Small Mercies i została wydana w roku 2019, oczywiście przez 4AD. Album ten jest kontynuacją debiutanckiego albumu 23-letniej Pixex The Age of Anxiety, niepokojącego synthpopowego albumu z roku 2017, napędzanego wyniszczającym doświadczeniem Pixex oraz wydanej w 2015 roku pełnej melancholii i folku epki Fall In. Współprodukowany przez Simona Berta, który pracował zarówno nad jej epką, jak i debiutanckim albumem, oraz Dana Carreya. Album ukazuje Pixex wcielającą się w różne osobowości, by zbadać szkody wyrządzone przez religię, hierarchię władzy opartą na płci i stereotypy, punkt krytyczny zniszczenia ziemi oraz miłość. Chociaż miłość jest sercem drugiego albumu absolwentki Bridge School, ma ona niewiele wspólnego z romansem. Small Mercies to absolutnie nie jest płyta o złamanym sercu, nie jest też celebracją nowej miłości, siostrzanego wezwania do broni, ani mściwego oczyszczenia. Zamiast tego jest to seria poetyckich rozważań o miłości w całym spektrum doświadczeń, od mikro, czyli miłości do siebie, do makro, czyli miłości inspirowanej religijną wiarą, miłości do tej planety. Wszystko osadzone w ścieżce dźwiękowej, która z werwą łączy elektroniczny pop i grunge'owy rock gitarowy. Czułam, że tworząc ten album mam większą potrzebę pisania o pewnych tematach, mówi Pixex. Człowiek negocjujący z Bogiem, Bóg negocjujący z człowiekiem i człowiek negocjujący z planetą. Trudno mi zrozumieć relacje w ogóle, myślę, że każdemu się to zdarza, a uzależniająca tendencja od poszukiwania czegoś wiecznego mnie intryguje, więc jeśli kochasz Boga, być może pociąga cię idea czegoś, co nigdy się nie skończy i że naprawdę intensywna miłość często pojawia się również w relacjach międzyludzkich. Posłuchajmy więc tej płyty. Składa się na nią 13 utworów. Andon Condor, Bitch, Disgrace, Small Mercies, Peanuts Grow Underground, Fun Size, Dirt Interlude Part 1, Mary Magdalene, Hysterical, Eruption 24, Dirt Interlude Part 2, Duck Out i na koniec Blowfish. Posłuchajmy więc artystki o imieniu Pixex, płyta z roku 2019, Small Mercies.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Marta Wójcik, czyli redaktor Wenus, a to jest Odlot na Wenus. W dzisiejszym odcinku przesłuchamy wspólnie, jak dla mnie, jednego z najbardziej niezwykłych soundtracków, jakie istnieją w historii kina i muzyki. No okej, być może przesadziłam, brzmię patetycznie, za bardzo podwalam, ale musicie wiedzieć, że akurat ten film traktuję bardzo osobiście, a mam na myśli ścieżkę dźwiękową do filmu Blade Runner, Łowca Androidów Ridleya Scotta. No i dlaczego mam taką słabość do tego filmu i soundtracku stworzonego przez Vangelisa? Nikt nie pytał, ale powiem. I to dlatego, że jedna z pierwszych sesji zdjęciowych, którą wykonałam w studiu, była inspirowana właśnie tym filmem. A w filmie zakochałam się nie tylko z powodu zawartych w nim tak naprawdę klasycznych dywagacji na temat egzystencji człowieka i rozwoju technologii, jak to wpływa na ludzi, ale cała estetyka Blade Runnera Ridleya Scotta była fantastyczna. No wiecie, sceny oparte na zbudowaniu sztucznego światła, które były dla mnie taką inspiracją, że siedziałam przez rok non-stop w studiu, żeby nauczyć się uzyskać podobne efekty jak w poszczególnych scenach. A tamta sesja zdjęciowa trwała aż 5 godzin i żeby ją zrobić, pojechałam specjalnie do Poznania. Było dużo jazdy ze zbudowaniem atmosfery sesji, ustawieniem światła, sprzętu, w kółko coś nie pasowało i to się wiązało z dużym wysiłkiem, frustracją, wpadkami, no bo najważniejszy był dla mnie też fakt, żeby w ujęciach panował porządek i minimalizm, bo właśnie światło miało grać pierwsze skrzypce, tak jak w filmie zresztą. Ale dość paplaniny, bo zabraknie nam czasu na konkretne informacje i samą muzykę, którą usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Jak wcześniej wspominałam, oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu Blade Runner z 1982 roku stworzył Vangelis i było to naprawdę bardzo, bardzo ważne dzieło w twórczości artysty. I które bardzo szybko zostało nagrodzone i nominowane do najważniejszych nagród w świecie, w branży muzyczno-filmowej. W swoich audycjach bardzo często opowiadam o nagrodach, wyróżnieniach i pozycjach na dawnych listach przebojów, ale dzisiaj sobie daruję, bo no mówię, mamy bardzo mało czasu. Na wstępie powiem taką ciekawostkę, że została stworzona orkiestrowa wersja soundtracku, która szybko została odrzucona zarówno przez reżysera, jak i samego Vangelisa. Cały soundtrack jest bardzo, bardzo przejmujący, emocjonalny i tak idealnie oddaje klimat ponurego, mrocznego futuryzmu. Vangelis tworzył tę ścieżkę dźwiękową w swojej siedzibie nagraniowej w Londynie. Jego praca polegała na oglądaniu taśmy wideo z poszczególnymi scenami i improwizacji utworów w tym samym czasie, żeby zsynchronizować dźwięk z obrazem. Muzyk zastosował techniki folejowskie i wykorzystywał syntezatory diegetyczne i niediegetyczne. No i właśnie można usłyszeć w Love Them saksofon Dicka Morrisseya i wokale Demisa Roussosa. A oprócz syntezatorów używał on również tradycyjnych instrumentów, takich jak gamelan, dzwonki, gong, werbel, kotłów i dzwonków rurowych. Będę trochę chaotyczna, bo zarówno jak o samym filmie, jak i jego ścieżce dźwiękowej można mówić naprawdę godzinami, a ja mam łącznie godzinę czasu, żeby zrobić wprowadzenie i puścić muzykę, więc opowiem Wam o wydaniu ścieżki dźwiękowej do Blade Runnera z 1994 roku. I ta wersja została oficjalnie wydana przez East West, czyli Warner Music w Wielkiej Brytanii i Atlantic Records w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to wydanie dostało duże uznanie i pojawiło się na topowych pozycjach na listach przebojów. I tak to wydanie zawiera wiele niepublikowanych i niewykorzystanych w filmie utworów. Dokładnie wygląda to tak, że cztery z utworów, czyli Main Titles, Blush Response, Wait For Me i Tears In The Rain, posiadają fragmenty dialogów z filmu, a utwory od pierwszego do czwartego są zmieszane w jedną całość, a w utworach od piątego do siódmego panuje cisza, a utwory końcowe od ósmego do dwunastego łączą się w jeden płynny utwór. I tak to wygląda. Ogólnie jeśli chodzi o historię wydawnictwa ścieżki dźwiękowej do filmu Blade Runner, było wiele problemów z powodu czysto technicznych, czyli opóźnień i słabych reprodukcji. I to właśnie doprowadziło do tego, że na przestrzeni lat powstało dużo nielegalnych nagrań tego soundtracku. Także pierwotnym i jedynym wydaniem tej ścieżki dźwiękowej była po prostu taśma inżyniera dźwięku, który pracował przy miksowaniu filmu. I pomimo kiepskiej jakości nagrania, to cieszyła się popularnością i uznaniem. No dobra, można gadać w nieskończoność, ale czas na najważniejszą część tej audycji, czyli przesłuchania ścieżki dźwiękowej z filmu Blade Runner.

such passion, such pleasure. I will treasure

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Władze niemieckiego miasta Düsseldorf wyłożyły przestrzeń pod jednym z mostów kamieniami, mając nadzieję, że nikt się nie zorientuje, po co tak naprawdę to zrobili. Dla dekoracji? Nic bardziej mylnego. Kamienie te to nic innego jak zwykłe kolce na bezdomnych, tak jak na przykład te w Chinach, tylko że w niepozornej wersji. Aktywiści w odpowiedzi usunęli kamienie i przenieśli je pod miejski ratusz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W roku 2006 we wsi Lisowice na Śląsku odkryto szczątki wielkiego zwierzęcia niebędącego dinozaurem. Zwierzęcia sprzed 200 milionów lat, o istnieniu którego nikt wcześniej nie wiedział. Odkrycie rzuciło nowe światło na historię epoki pierwszych dinozaurów. Dicynodonty, do których zaliczane jest odkryte zwierzę, należały do pierwszych kręgowców, które z powodzeniem żywiły się niemal wyłącznie roślinami. Od środkowego permu do początków późnego triasu dicynodonty były jedną z najbardziej zróżnicowanych grup gadów ssakokształtnych. Przedstawiciele tej grupy prehistorycznych kręgowców ewoluowali w różnych kierunkach. Niektóre dicynodonty wiodły życie podziemne jak współczesne krety, inne żyły na drzewach, a jeszcze inne osiągały rozmiary porównywalne ze współczesnymi hipopotamami. Okaz znaleziony na Śląsku wyglądem przypominał krzyżówkę żaby oraz nosorożca. Ciekawostką jest fakt, że z racji tego, że odkrycie było przełomowe, nazwa zwierzęcia Lisowicia Bojani pochodzi od nazwy miejscowości Lisowice, na terenie której dokonano odkrycia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kadzielnik nad przepaścią. Góra Wudang. Góra Wudang słynie z pięknych krajobrazów. Znajduje się na niej również bardzo szczególny palnik do kadzideł. Jest to specyficzna, żeliwna konstrukcja znajdująca się na klifie. Według regionalnych informacji kadzielnica została wykonana w formie głowy smoka przez lokalnych rzemieślników. Konstrukcja służy w celach religijnych. Obecnie jest popularną, jednak bardzo trudno dostępną atrakcją turystyczną. Ze względu na trudną trasę prowadzącą w to miejsce, lokalne władze ograniczyły w pewnym stopniu możliwość zwiedzania tego miejsca. Jedną z trudności jest brak oficjalnych informacji na temat lokalizacji miejsca. Aby do niego dotrzeć, trzeba wykazać się nie lada sprytem i być przygotowanym na pokonanie dziesiątek kilometrów górskich tras.

a ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwo.

0: konstytucję.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty, wilasz czas leniwą.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radiu, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cat House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

poprzednie Easy Play o nazwie Manic Cat House'a okazało się na takich wytwórniach Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem. Mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled. A jakie to już naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich to był zespół Grind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Juna z Siewiera. No i dalej zespół Drones, szurnięci Jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Junas Sewer musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No a dalej mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummies, Stray Petty na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bad.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, hej.

się na każdej gawie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już nie uczestniczę. Nie ubieram się zbyt modnie, czasem się poleję w spodnie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już nie uczestniczę.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Jan Warenycia. Kumulacja.
3: Dobry wieczór, pani Jadwigo. Mógłbym na chwileczkę do męża?
4: Ja nie wiem. On wrócił dopiero ze służby i tak nie czuje się dziś najlepiej.
5: Kto tam? Jadzia!
4: No sąsiad Marianku, pan o górę.
5: No to dlaczego trzymasz go w drzwiach? No proś, proś do środka.
3: Dobry wieczór, panie kapitanie.
4: To się teraz nazywa nadkomisarz.
3: Proszę,
5: nie, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Proszę, proszę, pan siada. Panie,
3: dziękuję panie nadkomisarzu.
6: Niech pan da spokój w domu, to ja jestem po prostu pan Marian. No, no proszę.
3: Ale, ale ja do pana, że tak powiem, służbowo.
6: No, a skoro służbowo, to zapraszam na komisariat. W poniedziałek od 8 do 22.
3: Nie, pan nie musi wysłuchać koniecznie teraz. Zaraz. Do poniedziałku to wątpię, czy będę jeszcze przy zdrowych zmysłach.
4: Boże, a co się stało?
3: Popatrzcie na mnie państwo. Tak wygląda największy idiota w Polsce, skończony kretyn, czyli ja.
5: Spokojnie, panie Zenku. No, zapali pan?
3: A nie, dziękuję, nie palę. Od 5 lat rzuciłem, odkąd odeszła ode mnie żona.
4: Widzisz, pana rzuciła żona, a pan palenie. Słyszysz, Marian, ty też byś się mógł wreszcie opanować tym paleniem.
5: Jadzie, idź w skarbie i wstaw wodę na herbatę.
4: Zawsze jak zaczynasz, jak działaś coś ciekawego, ty masz...
5: Idź w skarbie, idź.
3: Odciski?
6: No, niestety. Nachodzi się człowiek, nabiega, a potem do kuczy.
3: Mnie pan to mówi. Przecież ja przez 16 lat byłem inkasentem. O, a niech pan popatrzy, jakich dorobiłem się żylaków elektrowych.
6: Dobrze. Co pana do mnie konkretnie sprowadza?
3: O, padłem ofiarą wyjątkowo perfidnego oszustwa, panie nadkomisarzu.
6: No zaraz, spokojnie i po kolei. Kto, kiedy, gdzie i na jaką sumę?
3: Moment. O, proszę. Proszę na to spojrzeć.
6: A co to jest?
3: Kopia weksla, który podpisałem we środę.
6: Dobrze, czy to jest na pewno pański podpis?
3: Niestety mój.
5: Jadzia, chodź tu prędko.
4: Zaraz się zagotuję.
5: No, zostaw tę herbatę, chodź. No chodź, zobacz lepiej, co my tu mamy. To jest weksel, który wystawił nasz sąsiad panu. Jak się nazywa ten facet?
3: Marynata, Józef Marynata.
6: A, Marynata, no właśnie.
4: Nie, no. To jest chyba jakiś żart. Przecież to stoi jak byk, że jest pan mu winien milion złotych.
6: Chwileczkę, czy pan podpisał ten weksel pod przymusem?
3: Nie.
6: No to ja już niczego nie rozumiem. Pożyczył pan od obywatela Marynaty milion złotych, tak?
3: Ale skąd? Mówiłem panu, zostałem oszukany.
6: No dobrze, w takim razie musi pan, no, to natychmiast zgłosić policji.
3: No przecież przyszedłem do pana. Nie znam osobiście żadnego innego policjanta.
6: No panie Ogórek, kochany, no nie, niech się pan rozejrzy. Czy tu jest komisariat? No niecałą godzinę temu wróciłem z pracy, jestem zmęczony. Odezwały mi się pewne, no, stare dolegliwości. Teraz to ja jestem prywatną osobą. Niech pan zrozumie. Mnie nie wolno wszczynać śledztw po godzinie.
3: A ja pamiętam z jakiejś powieści, że podobno czekista jest zawsze na służbie.
4: No, wie pan, pan wybaczy, panie Zenku. Mąż całe życie stał na straży prawa i porządku. Był uczciwym funkcjonariuszem, niczego się nie dorobił, oprócz paru medali, arytmii serca i korzonków. Trzymał się zawsze z dala od polityki. A pan mu tutaj od czekisty, no?
6: Uspokój się, Jadzia, uspokój się. Panie sąsiedzie, ja naprawdę nie rozumiem, w czym mógłbym panu pomóc. Podpisał pan dobrowolnie weksel i albo pan go spłaci, no...
3: Albo,
6: jak przystało na dżentelmena, strzeli pan sobie po prostu w łeb.
3: W łeb, tak?
5: Pan mówi?
6: No, można i w serce, ale w głowę łatwiej trafić.
4: No, może żartował. No, Mariano, powiedz coś na litość boską.
6: Kto to jest ten Marynata? Kiedy i gdzie go pan poznał?
3: W sierpniu, a może już na początku września. Pamiętam, że tego dnia był okropny upał. Siedziałem samotnie w ogródku piwnym przy ulicy Jerzego Górzańskiego, dawniej Róży Luksemburg.
7: Przepraszam. Mogę się do pana przysiąść?
3: Proszę.
6: Ale gorące dzisiaj, co?
3: Co proszę?
6: Strasznie się upał.
3: A tak, tak zapowiadali, że jutro może być nawet powyżej 30.
6: Co to się porobiło z tą pogodą?
7: Pozwoli pan, że się przedstawię. Józef Marynata.
3: Bardzo mi przyjemnie. Zenonogórek.
8: Patrz pan, co za traf. Musimy to koniecznie uczcić. Kelner!
4: No i co było dalej, panie Zenku?
3: No, postawił mi kilka piw, a potem zaprosił na kolację do Europy. Próbowałem się jakoś wykręcić. No to, że los zetknął ze sobą przypadkiem marynatę z ogórkiem, do niczego jeszcze przecież nie zobowiązuje. A tak prawdę mówiąc, nie stać mnie po prostu na bywanie w takich drogich lokalach. Ale Józef Marynata natychmiast wyczuł moje obawy i uspokoił, że wszystkie koszty bierze na siebie.
6: To bardzo typowe. Bardzo typowe. Każdy oszust stara się najpierw sprawić na swojej ofierze wrażenie, że nie zależy mu na pieniądzach. No i co? Co? Przyjął pan to zaproszenie?
3: No niestety. W restauracji przegadaliśmy całą noc. Zapłacił bez mrugnięcia słony rachunek i nad ranem odwiózł mnie do domu taksówką.
6: A o czym panowie rozmawialiście?
3: No tak o wszystkim i o niczym, jak to w Europie. Opowiedziałem mu, jak rzuciła mnie żona, że całe życie straciło dla mnie właściwie wszelki sens. Wypiliśmy bruderszaft. Chyba nawet się trochę popłakała.
6: Aha, i będąc pod wpływem alkoholu podpisał pan ten nieszczęsny weksel.
3: Ale skąd? Mówiłem już panu. Weksel podpisałem dopiero 2 dni temu.
6: A, no rzeczywiście zgadza się. 10 grudnia, czyli w tę środę.
3: Tak.
4: Przyniosę ci, Marianku, ręcznik i majt do stóp.
6: Ale daj spokój, nie teraz.
3: Ale proszę się mną nie krępować.
4: Nie ma przecież sytuacji bez wyjścia.
6: A nie byłbym tego taki pewny. Ja znam życie. Ten Marynata odda weksel komornikowi do egzekucji, a wtedy, no sam pan rozumie, to jest już krótka piłka. Ma pan jakiś majątek?
3: 3-pokojowe mieszkanie.
6: I wykupione?
3: Wykupione.
6: No, to niedobrze, niedobrze, panie sąsiedzie. A co jeszcze?
3: Auto. 8-letnie Clio. Córka zamieniała samochód i podarowała mi go w zeszłym roku.
4: No, a właśnie, a co się u niej dzieje? Ostatnio jej nie widuję.
3: Ja wyjechała za granicę do Francji. W Paryżu poznała pewnego pana, no starszy od niej trochę, ale to bardzo, bardzo wartościowy człowiek. Wyszła za mąż, w marcu urodziła córeczkę. Mam nawet przy sobie zdjęcie.
7: Tak?
3: A proszę.
4: Ojej, śmieszna, panie Neska, no to moje gratulacje, panie Zemku. A ten tutaj pan taki z siwą brodą, to pewnie dziaduj ze strony męża.
3: A nie, to właśnie mój zięć.
6: Panie Zenku, interesuje mnie, co naprawdę stało się w tę środę. Ale dokładnie, godzina po godzinie.
3: Więc tak.
4: I znów spotkaliście się panowie na piwie.
3: Proszę pani, wracałem wieczorem do domu ulicą Kościuszki. No i nagle usłyszałem za sobą ostry pisk opon. W czarnym Mercedesie uchyliła się przyciemniona szyba. I zobaczyłem Józefa Marynaka.
9: No, co się gapisz, Zenu? Ale... Wsiadaj, przyjacielu, musimy koniecznie pogadać.
3: Po kwadransie zatrzymaliśmy się przed jego domem. Z zewnątrz taki, wiecie państwo, spory, niczym nie wyróżniający się szary, gomułkowski klocek. Ale kiedy weszliśmy do środka, po prostu oniemiałem. W ogromnym salonie stała fontanna. Wyglądała jakby odlana ze szczerego złota. Całość w stylu mauretańskim. Wszędzie marmury, łuki. Z każdego kąta wyzierał niewiarygodny przepych. Jednym słowem, pałac jak z bajki.
10: No, jak ci się u mnie podoba?
3: Ja myślałem, że takie rzeczy są tylko na filmach.
9: Siadaj, napijesz się czegoś? O. A co byś powiedział na 12-letnią whisky? Może być?
3: No, jasne.
6: Powiedz mi, Zenek, ale tak szczerze, czy ty jesteś praktykujący?
3: Moi rodzice byli bardzo pobożnymi ludźmi.
6: Moi rodzice. No dobra, zaraz wrócimy do tego tematu. Czy możesz mi przysiąść na ten święty obraz, że to, co za chwilę ode mnie usłyszysz, nie wyjdzie nigdy poza ściany tego domu?
3: Przysięgam ci, Józiu.
6: Okej, patrz.
11: Fac, piszę tu na kartce sześć liczb.
5: 2, 10, 19, 34, 35 i 47. A teraz, bracie, uważaj.
12: Przypominam, że dzisiejsza suma na wygraną pierwszego stopnia w dużym lotku wynosi 6 milionów złotych. Przystępujemy do losowania. Zwalnia się blokada maszyny losującej. 19, 35, 2, 10, 34 i 47. Przypominam szczęśliwe liczby. 2, 10, 19.
3: Panie Boskie, Józef. Przecież to są te same liczby. Wysłałeś kupon?
5: A po co?
3: No jak to po co? Do wygrania było 6 milionów.
5: Ale spokój się, w najbliższą sobotę będzie 12. Dzisiaj nikt nie trafi szóstki. Ludzie rzucą się jak szaleni do kolektu i suma na wygraną pierwszego stopnia wyniesie okrągłe 12 milionów. No to chyba lepsze niż 6, nie?
6: No dał się pan nabrać jak dziecko. Przecież on to wszystko nagrał sobie wcześniej na magnetowicu.
3: No ma pan rację.
5: Wtedy jednak o tym nie pomyślałem. Byłem kompletnie oszołomiony. Wydawało mi się, że na moich oczach dokonał się jakiś cud. No to twoje zdrowie. A teraz opowiem ci o mojej wielkiej tajemnicy. Słuchaj i bądź łaskaw mnie przerywać. Równo 55 lat temu o świcie na progu klasztoru siostra Fortianka znalazła zamarznięte na kość zawiniątko. To byłem ja, przyjacielu.
3: Niemożliwe.
5: Tak, tak, Zeniu. Miałem pomarszczoną, siną od mrozu twarz. O Boże, krzyknęła siostra przełożona. A któż to podrzucił nam tę marynatę? No i tak już zostało. W metryce wpisano mi nazwisko marynata. Znalazły mnie na świętego Józefa 19 marca, no więc na chrzcie świętym otrzymałem oczywiście imię Józef. Obiektywnie rzecz biorąc, nie było mi tam wcale źle. Zakonnice przelały na mnie wszystkie niespełnione instynkty macierzyńskie. Same żyły w ewangelicznym ubóstwie, a ja opływałem niczym pączek w maśle. No to najlepszego. Od początku postanowione było, że wychowają mnie na księdza. Wcześnie zacząłem zgłębiać teologię, filozofię chrześcijaństwa i w pewnej nocy doznałem odśnienia. Skoro los skrzywdził mnie tak okrutnie na samym progu życia, należy mi się jakaś rekompensata, jakieś wielkie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Poznałem już wtedy wartość pieniądza i całą swoją uwagę skierowałem na gry liczbowe. Przestudiowałem wszystko, co było możliwe na ten temat. Ogólną teorię liczb, teorię gier, statystykę i probabilistykę matematyczną. Parę razy wydawało mi się, że już zgłębiłem ten diabelski mechanizm. Ale wszystko na próżno. Szansa trafienia szóstki wynosi 1 do 13 983 816. Ogarnęła mnie czarna rozpacz i zwątpienie. Pojąłem, że nie tędy droga. Pogodziłem się z losem i zgodnie z wolą moich mateczek zacząłem przygotowywać się do studiów w seminarium. I wtedy nagle... Bęc, bracie, doznałem kolejnej iluminacji. A ci wszyscy święci i prorocy, którzy bezbłędnie odgadywali przyszłość?
3: Postanowiłeś zostać świętym?
5: Proszę cię, nie bluźnij, Zeniu. Doszedłem do wniosku, że mózg ludzki musi zawierać jakiś uśpiony w procesie ewolucji element, który pozwala sięgnąć poprzez czwarty wymiar w tajemnicę przyszłości.
3: I ty to potrafisz.
5: Teraz już tak, przyjacielu.
3: Powiedz, jak to robisz?
5: To zajęło mi całe 30 lat postów, ascezy, medytacji i nieludzkich wyrzeczeń, bolesnego przenikania w głąb własnego mózgu. A ty chcesz, żebym ja ci powiedział, jak ja to robię? Jakby to był przepis? Na karpia w galarecie?
11: Przepraszam.
5: Dziś potrafię przewidzieć wyniki wszelkich gier, zakładów i wyścigów konnych. Nie ruszając się z tego krzesła, mogę powiedzieć ci, jakie numery padną w loterii, na przykład w Peru.
11: Nie.
8: Odległość nie gra roli.
11: Józek, to ty możesz być bogatszy nawet od pana prezesa Broszki. O. Co ja plotę od samego Billa Gatesa, pana prezesa i szejka Brunei razem wziętych?
5: No, mogę, tylko po co? Pragnij, a pragnienia twoje zostaną spełnione. Lecz dostosuj swe życzenia do długości żywota.
4: O Jezu, w życiu podobnych głupot nie słyszałam. Nie wiem, jak wy, panowie, ale ja się muszę czegoś natychmiast napić.
5: No, no, nie odmówi pan, panie Zenonie. No,
11: a cóż mi pozostało, drogi sąsiedzie?
5: Proszę bardzo. Dziękuję. W dalszym ciągu nie rozumiem jednak, jak doszło do podpisania weksla.
11: Zaraz dojdziemy do tego, panie komisarzu. Państwa zdrowie.
5: Tak, zdrowie. A teraz wyjawię ci, Zeniu, największą ze wszystkich moich tajemnic. Pieniądze, które zdobywam w grach liczbowych, przeznaczam wyłącznie na wspieranie mojego stowarzyszenia.
11: A co to za stowarzyszenie?
5: Międzynarodowe Stowarzyszenie Podrzutków z siedzibą w tym pokoju.
11: Ale dlaczego właśnie podrzutków?
5: Po pierwsze, wiesz już, że ich los nie może mi być obojętny. Po drugie, mój wrodzony altruizm i potrzeba czynienia dobra musiały się skupić na kimś konkretnym. Ale cóż, nawet ja nie potrafię pomóc wszystkim potrzebującym. Choćbym grał i wygrywał we wszystkich grach i loteriach tego świata.
11: Ja rozumiem, ale dlaczego mi to wszystko opowiedziałeś?
5: Jeszcze się nie domyślasz.
11: Nie.
5: Bo ty też przystąpisz wkrótce do mojego stowarzyszenia.
11: Ja? Ależ Józiu, ja nie jestem podrzutkiem. Nazywam się Ogórek. Mój ojciec był Ogórek i mama też Ogórek z domu Gnacińska.
5: Moment, moment.
11: A co to jest?
9: To? Twoja teczka. Zawiera oryginały, kserokopie różnych starych dokumentów. No, weźmy pierwszy lepszy z biegów. No czytaj, Zeniu.
11: Meldunek, 22 października 1947 roku, Tomaszów Lub... Lub co, Józiu?
9: Lub to skrót od lubelski, no czytaj dalej.
11: Patrolując o świcie skwer imienia towarzysza Stalina, ujawniłem na pomniku w wyciągniętych rękach posągu podejrzany pakunek. Podejrzewając, że mogła to być bomba lub budzik umieszczony tam w celu prowokacji politycznej, powiadomiłem natychmiast oficera dyżurnego. Na komisariacie okazało się, że pomieniony pakunek zawiera żywe niemowlę płci męskiej.
9: A musisz wiedzieć, Zeniu, że ten pomnik wzniesiono ku czci bohaterskiego lejtnanta Armii Czerwonej, niejakiego Saszy Ogórcowa, poległego przy wyzwalaniu miasteczka.
11: No zaraz, ale co ja, Zenon Ogórek, mam wspólnego z tym Ogórcowym?
9: Spokojnie, spokojnie. Spójrz no na to. Orzeczenie Sądu Rejonowego w Zamościu. Wydział Cywilny, 3 maja 1948. Dotyczy wniosku o zmianę nazwiska Feliksa Kusiaka i Elżbiety Kusiak z domu Gnacińskiej na Ogórek. O, a dalej następuje uzasadnienie. I pozytywna decyzja składu sędziowskiego. Rozumiesz już, o co tu chodzi?
11: Nie bardzo.
9: Twoi przybrani rodzice zmienili nazwisko, żebyś nie miał w przyszłości najmniejszych podejrzeń. Zmienili je na twoje nazwisko, które dostałeś już wcześniej od Rady Narodowej. O, proszę. No to masz, tu jest wypis z księgi metrykalnej. O, Zenon Ogórek, urodzony w Tomaszowie Lubelskim dnia 22 października 47. O, i jeszcze pożółkły papierek tu, o, z domu dziecka.
11: Właściwie to ty się powinieneś nazywać, bracie.
8: O Górcach.
3: A więc twierdzisz, że moim ojcem nie był mój tata, tylko sowiecki oficer?
9: A, bez przesady. No, nie spłodził cię przecież pomnik wdzięczności. Dla zatarcia wszelkich śladów państwo Kusiak, czyli jak wolisz, Ogórkowie, przenieśli się nawet do innego miasta. O, czyli tu, do Zamościa.
3: Józek, ty jesteś chyba szatanem. Wiesz dobrze, że niczego nie udało mi się osiągnąć w życiu. Pamięć o moich kochanych staruszkach jest wszystkim, co mam. I nawet to chcesz mi odebrać?
9: Wręcz przeciwnie. Wypijmy za spokój ich duszo i spójrzmy optymistycznie w przyszłość. Czeka nas wielka robota, bracie. Od dziś koniec już z bezczynnością i emerycką wegetacją. Słuchaj, ja jutro rano lecę do Włoch zagrać w ich Tottino Lottino. Jest tam co prawda tylko niecały milion dolarów do wzięcia, no ale mówi się trudno. Potrzeby stowarzyszenia ciągle rosną. Ty zajmiesz się tu, na miejscu, kumulacją w naszym lotku.
3: Ale dlaczego ja?
9: Zrozum, Zenuś. Ja już w tym roku odebrałem 2 szóstki. Mogą zacząć coś podejrzewać. Masz tu kupon, schowaj go dobrze i strzesz jak oka w głowie. W poniedziałek zgłosisz wygraną, przebiją ci pieniądze na konto, wrócę we środę i zaczniemy działać. Zobaczysz, jakie życie może być piękne. My, bracie, w naszym stowarzyszeniu mamy nawet własne biuro matrymonialne. Znajdę ci jakąś młodą kobitkę. Ty pojęcia nie masz, jak potrafią kochać podrzutki. No!
3: Ten argument przeważył szale. Zgodziłem się i padliśmy sobie z Józkiem po objęciach.
9: Chwileczkę, panie sąsiedzie. Nie powiedział mi pan jeszcze najważniejszego, czyli jak doszło do podpisania tego cholernego wecla.
3: Wezwał dla mnie taksówkę. Wypiliśmy z czym innego, stałem już w drzwiach i wtedy Marynata podszedł do mnie i powiedział cicho.
9: Wiesz, Zenku, naprawdę cieszę się, że cię spotkałem, ale...
3: Ale co, Józuś?
9: Ja ci oczywiście wierzę, ale przez parę dni będziesz miał 3 miliony dolarów. Gdyby to były moje pieniądze, nie powiedziałbym ani słowa, ale sam rozumiesz, no taki już mamy regulamin w naszym stowarzyszeniu. Podpisz tu mi ten weksel. To zwykła formalność. Tu. W środę i tak przecież go podrzemy.
3: I podpisałem na siebie wyrok śmierci.
4: Czyli, że teraz w majestacie prawa Marynata wydrze panu cały dorobek życia?
3: I tak wystarczy tego tylko na spłatę małej części długu.
4: Ojej! No, powiedz coś, Marian.
9: Nalej nam jeszcze, Jadzia, po jednej.
4: Nie, no przecież musi być jakaś sprawiedliwość w tym kraju. A co byś ty zrobił na miejscu pana Zenka?
9: Ja mam pistolet służbowy.
4: Och, no, to ty już nic lepszego nie potrafisz wymyślić.
9: No, jest tylko jedno wyjście, sąsiedzie. Dziś jest sobota, tak?
4: No.
9: Marynata wraca we środę. Ma pan więc 4 dni na zlikwidowanie wszystkiego.
4: Ale 3, jutro niedziela, w niedzielę pan niczego przecież nie załatwi.
9: Niech pan jedzie jutro świtkiem na giełdę i sprzeda samochód. Bierz pan, ile dają i bez żadnych targów. A w poniedziałek rano leć pan do agencji pośrednictwa nieruchomościami. Jeśli zaproponuje im pan połowę ceny rynkowej, kupią pańskie mieszkanie na piątek i niech pan znika, gdziekolwiek. Niech pan zaszyje się na parę lat. No choćby w Bieszczada.
3: To nic nie da. Podrzutki Marynaty wykopią mnie nawet spod ziemi.
9: No, widzi pan jakieś lepsze wyjście?
4: Ja mam. No, niech pan ucieka do córki, do Francji. Powie jej pan całą prawdę. Pomoże przy wnuczce. No.
3: Znaczy, ja wiem.
9: No, żona ma rację. Nawet jeśli córka nie zechce pana przygarnąć, no to trudno. Zawsze to lepiej
6: zostać kloszardem niż bezdomnym polskim emerytem. I klimat w tym Paryżu łagodniejszy.
3: Muszę to jeszcze wszystko przemyśleć.
6: Byle szybko, szybko, bo niedługo może pan wylądować na zimnym dworcu. No i jeszcze jedno. Ma pan może przy sobie ten kupon?
12: A no właśnie. A może to wszystko... Prawda?
13: Jadzia, proszę cię, nie dobijaj człowieka.
12: Przepraszam.
3: Wstyd mi go nawet pokazać. Marynata nadał tylko jeden zakład za złoty 25.
13: A szczęśliwa.
3: Szansa trafienia normalnej szóstki wynosi 1 do prawie 14 milionów, a trafienie tej kombinacji idzie w tryliony, w sekstyliony. Nie wiem nawet, czy w ogóle istnieje taka liczba.
12: O Boże. Rzeczywiście, no popatrz, Marianku, no.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeszcze na koniec nieźle sobie cholera z pana zadrwił.
3: Pani Jadwigo.
12: Tak?
3: Proszę, niech pani zachowa na pamiątkę ten przeklęty kupon. Okazaliście mi państwo tyle serca i cierpliwości. A nuż zdarzy się cud i trafi pani trójkę. Pójdę już. Pospaceruję sobie nad rzeką.
12: Tylko błagam, niech nie przyjdzie panu do głowy zrobić jakieś głupstwo.
3: O, wystarczy mi to, które już zrobiłem.
12: Nie, proszę.
3: Dobranoc.
12: Niech pan obieca. A, i proszę zapisać nam swój numer telefonu. Może odpocznie i on na pewno coś jeszcze wymyśli.
13: Raczej wątpię.
3: Gdzie go mogę zapisać?
12: A tu choćby, no tutaj, na drugiej stronie tego kuponu.
3: Proszę, proszę. No. Dobranoc państwu.
13: No, dobranoc.
6: No i co? No co, no? Sama widziałaś. A ty mi bez przerwy dziurę w brzuchu wiercić, bym przeszedł na rentę. Jakby odeszli z policji wszyscy uczciwi. To kto by walczył z takimi łobuzami jak ten Marynata, co?
12: Daj spokój. Marian, wiesz, która godzina? No to kto idzie pierwszy do łazienki?
6: No idź, skarbie, a ja po tobie. Może się jakoś dowlokę. Jadzia, włącz mi telewizor, powinny być zaraz jakieś wiadomości.
12: A teraz czekają nas największe emocje. Miło mi poinformować państwa, że w wyniku kumulacji suma na wygraną pierwszego stopnia w dużym lotku przekroczyła dziś sumę 12 milionów złotych. Przystąpmy zatem do losowania. Zwalnia się blokada maszyny losującej. Pierwsza liczba to... 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
6: gdzie ten kurde? Jadzia!
12: Czyś ty zwariował?
6: Przestań,
12: mi serce zatamiało. Gdzie ty dzwonisz?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Zembul i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Bad Brains. Zespół zyskał rzeszę fanów w Waszyngtonie dzięki swoim energetycznym występom i okazjonalnym piosenkom reggae. W 1979 roku zostali wpisani na czarną listę w wielu klubach w Waszyngtonie ze względu na swoich destrukcyjnych fanów,

Później zostało to naprawione w ich piosence Band in DC. Około 1980 roku zespół przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie stał się katalizatorem rozwijającej się sceny hardcore w tym mieście. W 1982 roku byli regularnym gościem w nowojorskim klubie SEBGB. Dr. No wspominał, graliśmy w SEB każdej cholernej nocy. Ta cała sprawa z niedzielnym popołudniowym koncertem jest od nas. Kiedy graliśmy po raz pierwszy, nikogo tam nie było. To było takie, kim są te czarnuchy? A my byliśmy w ich obecności, rozwalając to. Dostaliśmy dzień weekendu, a wtedy zaczęło się robić trochę szumu. Ich debiutancki album o tym samym tytule został wydany przez wytwórnię Ruar, pierwotnie tylko na kasecie, w 1982 roku, a następnie w 1983 roku Rock for Light, wyprodukowany przez Rickę Okazka z The Cars. W 1985 roku piosenka Bad Brains Pay to Come została wykorzystana w filmie Martina Scorsese After Hours. W 1986 roku Bad Brains podpisali kontrakt z SST Records i wydali I Against I. Oprócz brzmień hardcore, punk i reggae, album ten zawierał elementy heavy metalu i funku. Ajdar zaśpiewał przez telefon w utworze Sacred Love z Lorden Reformatory, odsiadując wyrok za posiadanie marihuany. Ajdar zyskał dodatkowe uznanie krytyków za rozszerzony styl wokalny w I Against I. Według Ricka Andersona z AllMusic, Ajdar sięga głęboko do swojego arsenału głosów i wyciąga je wszystkie, jeden po drugim. Przerażający nosowy falset, który był jego znakiem rozpoznawczym w hardkorowych dniach zespołu, prawie bel canto baryton i deklamacyjny speedrapowy bełkot, który wyrzuca teksty z mechaniczną precyzją karabinu maszynowego. Dziś posłuchamy płyty z roku 1986 I Against I. Oto spis utworów. Intro. I Against I. House of Suffering. Reignition. Secret 77. Let Me Help. She's Calling You. Sacred Love. Hired Gun. I na koniec Return to Heaven. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówił Stefan Zembul.

Is it from you every Tuesday?